Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Jak zwykle w czwartek po godzinie 19. Gramy dla was polską muzykę. W ogóle to jest program Polskie Granie. Gramy oczywiście w Radio Szmu i na częstotliwości 99,8 MHz. Jeżeli mieszkacie poza Berlinem albo gdzieś dalej, na całym świecie zresztą, to możecie nas słuchać na www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane SHMU. Tam jest zakładka Listen i w każdy czwartek o godzinie 19 jest premiera, a mamy też powtórki w sobotę o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21. Tak, tyle z formułek. Oczywiście jak zwykle dodam jeszcze, że gramy muzykę, polską muzykę polskich wykonawców i nie zawsze po polsku. Cały wrzesień gramy rock progresywny. Polskich przedstawicieli rocka progresywnego. Także pierwsze dwie audycje to były, to znaczy jedna chyba jeszcze była końcem sierpnia, tak, to był Riverside. No, lider po prostu i to nie tylko polski, ale światowy lider właśnie rocka progresywnego. Polski zespół oczywiście. No i potem był Lunatic Soul. To jest akurat też powiązane troszeczkę z Riverside, bo lider zespołu Mariusz Duda stworzył swój własny projekt i to właśnie jest ten projekt, to jest Lunatic Soul. To było w zeszłym tygodniu. Idąc za ciosem, znalazłem dzisiaj dla was dwie też perełeczki. Jedna perełeczka to jest zespół pochodzący z mojego miasta. Co jeszcze po prostu bardziej dumny jestem z tego, że moje miasto, Bielsko-Biała, ma po prostu taki fajny zespół. No dobra, zespół nazywa się Lizard. Założycielami zespołu są Damian Bydliński, tak, i Mirosław Winek. Ten pierwszy to wokalista, ten drugi to gitarzysta. Tam potem do składu dołączyło parę innych osób. No i jak słyszeliście, to w ogóle jeżeli znacie troszeczkę historię rocka i lubicie rocka takiego właśnie progresywnego, no to dało się słyszeć wpływy, wielkie, olbrzymie wpływy King Crimson. W ogóle Lizard, nazwa zespołu, pochodzi właśnie od płyty, od tytułu trzeciego albumu właśnie King Crimson. No dobra, tyle gadania. To, co słyszeliśmy przed chwilą, Galeria Iluzji, to był kawałek, tytułowy kawałek z pierwszego albumu debiutanckiego z 1997 roku w Galerii Czasu. No dobra. Lecimy dalej i mam dla was kolejny kawałek tego samego zespołu. Gramy dalej i przed wami Lizard.

0: No tak, tak. Dżingiel będzie za chwileczkę. A co jeszcze? Co jeszcze? Powiem wam tylko tyle, że jeżeli chodzi o Lizar, to wydali, niech szybko policzę, 2, 4, 6, 8 płyt. Z czego pierwsza w 1997 roku, przedostatnia w 2015 i potem bardzo długo kazali na siebie czekać, bo dopiero w tym roku wydali ostatnią płytę, która ma tytuł Tongue Breaker. A, łamacz językowy. Ciekawe. Ciekawe. No, muszę posłuchać tej płyty, bo może być ciekawa. Mam dla was jeszcze jeden kawałek. To w ogóle to przed chwilą to był Każdy dzień to więcej ran w swojej głowie. A kolejny kawałek to będzie Ogród Przeznaczenia. I tak jak słyszycie, po prostu można rocka progresywnego śpiewać także po polsku. Także dżingiel, a po dżinglu jeszcze jeden kawałek. To będzie Ogród Przeznaczenia i zaśpiewa go dla was grupa Lizard.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.

No i musiało być to zakończenie. Dobra, to był Lizard. No, chyba wystarczająco dużo wam powiedziałem o tym zespole. Pora przejść do drugiego punktu programu. A drugim punktem programu jest Collage. To jest kolejna grupa grająca... A wiecie co, ja wam to może przeczytam. Jest to ikona i absolutny fundament polskiego neoprog-rocka. Charakteryzują się bogatymi symfonicznymi aranżacjami klawiszowymi i melodyjnymi solówkami gitarowymi. No, to już mi się zaczyna podobać. A co to jest ten neoprog-rock? To jest melodyjna odmiana rocka progresywnego. No to może być ciekawie. W ogóle zespół został założony w 1985 roku w Warszawie przez perkusistę Wojtka Szatkowskiego i gitarzystę Mirka Gila. No i to by było na tyle. No. Na razie posłuchajcie, co oni sobą reprezentują. One Empty Hand Collage.

What about the pain? Tak, to był kolejny kawałek grupy Collage. Teraz tak, bardzo ciekawa rzecz, bo oni wydali pierwszą płytę w 1990 roku. Płyta baśnie, płyta była śpiewana tylko po polsku, tylko piosenki były w polskim języku, no a potem się po prostu tak troszeczkę zeświatowili i w 93, 4 i 5 roku wydali trzy płyty śpiewane już po angielsku, z czego w 94 roku została wydana płyta Moonshine. To chyba najważniejsza płyta w

dorobku właśnie kolaż właściwie. Tak, i z tej płyty mam dla was kawałek Man in the Middle. Posłuchajmy go.

0: No niestety musiałem troszeczkę skrócić ten kawałek, ale w całości go możecie posłuchać na YouTubie. To był Man in the Middle. To było z najważniejszej płyty zespołu Collage. Płyta nazywa się Moonshine i została nagrana, wydana właściwie w 1994 roku. W ogóle to zespół rozsypał się w 1996 roku, a potem bardzo długo na nas kazał sobie czekać na kolejne po prostu piosenki. Tam się sporadycznie spotykali chłopaki i grali jakieś koncerty, ale zeszli się z powrotem w 2018 roku, no i przystąpili do nagrania kolejne płyty. Płyta ukazała się w 2020 roku, nosi nazwę Over and Out. I uwaga, gościnnie tam zagrał Stevie Rother. Jeżeli kojarzycie, lubicie rocka, to jest gitarzysta grupy Merlion. I to właśnie było słychać. To było słychać w tych kawałkach, bo z tej płyty przedstawiłem wam One Empty Hand, What About the Pain i teraz ostatni kawałek już po dżinglu, to będzie Hero's Cry. I to też właśnie jest z tej płyty. I tu można słyszeć właśnie wpływy właśnie Merlion. Tak ogólnie to Merlion też bardzo lubię. Zresztą moja ulubiona płyta to jest Misplaced Childhood. No, a to tak na marginesie. Dobra, margines był, wszystko było. Program się powolutku kończy, a do końca został nam dżingiel i jeszcze jeden kawałek. Za tydzień jeszcze jeden czwartek września, więc znowu będzie coś z rocka progresywnego. Także zakończmy fajnie po prostu ten miesiąc. Właśnie taką muzyką. To co? Do usłyszenia i zapraszam na znowu. To było Polskie Granie.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

To jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Jak zwykle w czwartek po godzinie 19. Gramy dla was polską muzykę. W ogóle to jest program Polskie Granie. Gramy oczywiście w Radio Szmu i na częstotliwości 99,8 MHz. Jeżeli mieszkacie poza Berlinem albo gdzieś dalej, na całym świecie zresztą, to możecie nas słuchać na www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane S-H-M-U. Tam jest zakładka Listen i w każdy czwartek o godzinie 19 jest premiera, a mamy też powtórki w sobotę o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21. Tak, tyle z formułek. Oczywiście jak zwykle dodam jeszcze, że gramy muzykę, polską muzykę polskich wykonawców i nie zawsze po polsku. Cały wrzesień gramy rock progresywny, polskich przedstawicieli rocka progresywnego, także pierwsze dwie audycje to były, to znaczy jedna chyba jeszcze była końcem sierpnia, tak, to był Riverside, no lider po prostu i to nie tylko polski, ale światowy lider właśnie rocka progresywnego, polski zespół oczywiście. No i potem był Lunatic Soul. To jest akurat też powiązane troszeczkę z Riverside, bo lider zespołu Mariusz Duda stworzył swój własny projekt i to właśnie jest ten projekt, to jest Lunatic Soul. To było w zeszłym tygodniu. Idąc za ciosem, znalazłem dzisiaj dla was dwie też perełeczki. Jedna perełeczka to jest zespół pochodzący z mojego miasta. Co jeszcze mi się, jeszcze po prostu bardziej dumny jestem z tego, że moje miasto, Bielsko-Biała, ma po prostu taki fajny zespół. No dobra, zespół nazywa się Lizard. Założycielami zespołu są Damian Bydliński, tak, i Mirosław Winek. Ten pierwszy to wokalista, ten drugi to gitarzysta. Tam potem do składu dołączyło parę innych osób. No a jak słyszeliście, to w ogóle jeżeli znacie troszeczkę historię rocka i lubicie rocka takiego właśnie progresywnego, no to dało się słyszeć wpływy, wielkie, olbrzymie wpływy King Crimson. W ogóle Lizard, nazwa zespołu, pochodzi właśnie od płyty, od tytułu trzeciego albumu właśnie King Crimson. No dobra, tyle gadania. To, co słyszeliśmy przed chwilą, Galeria Iluzji, to był kawałek, tytułowy kawałek z pierwszego albumu debiutanckiego z 1997 roku w Galerii Czasu. No dobra. Lecimy dalej i mam dla was kolejny kawałek tego samego zespołu. Gramy dalej i przed wami Lizard.

No tak, tak. Dżingiel będzie za chwileczkę. A co jeszcze? Co jeszcze? Powiem wam tylko tyle, że jeżeli chodzi o Lizard, to wydali, niech szybko policzę, 2, 4, 6, 8 płyt. Z czego pierwsza w 1997 roku, przedostatnia w 2015 i potem bardzo długo kazali na siebie czekać, bo dopiero w tym roku wydali ostatnią płytę, która ma tytuł Tongue Breaker. A, łamacz językowy. Ciekawe. Ciekawe. No, muszę posłuchać tej płyty, bo może być ciekawa. Mam dla was jeszcze jeden kawałek. To w ogóle to przed chwilą to był Każdy dzień to więcej ran w twojej głowie. A kolejny kawałek to będzie Ogród przeznaczenia. I tak jak słyszycie, po prostu można rocka progresywnego śpiewać także po polsku. Także dżingiel, a po dżinglu jeszcze jeden kawałek. To będzie Ogród przeznaczenia i zaśpiewa go dla was grupa Lizard. We'll be right back.

No i musiało być to zakończenie. Dobra, to był Lizard. No, chyba wystarczająco dużo wam powiedziałem o tym zespole. Pora przejść do drugiego punktu programu. A drugim punktem programu jest Ekolosz. To jest kolejna grupa grająca... A wiecie co, ja wam to może przeczytam. Jest to ikona i absolutny fundament polskiego neoprog-rocka. Charakteryzują się bogatymi symfonicznymi aranżacjami klawiszowymi i melodyjnymi solówkami gitarowymi. No, to już mi się zaczyna podobać. A co to jest ten neoprog-rock? To jest melodyjna odmiana rocka progresywnego. No to może być ciekawie. W ogóle zespół został założony w 1985 roku w Warszawie przez perkusistę Wojtka Szatkowskiego i gitarzystę Mirka Gila. No i to by było na tyle. No. Na razie posłuchajcie, co oni sobą reprezentują. One Empty Hand, Collage.

What about the pain? Tak. To był kolejny kawałek grupy Collage. Teraz tak, bardzo ciekawa rzecz, bo oni wydali pierwszą płytę w 1990 roku. Płyta baśnie, płyta była śpiewana tylko po polsku, tylko polskie piosenki były w polskim języku, no a potem się po prostu tak troszeczkę zeświatowili i w 93, 4 i 5 roku wydali trzy płyty śpiewane już po angielsku, z czego w 94 roku została wydana płyta Moonshine. To chyba najważniejsza płyta w dorobku właśnie Collage właściwie. Tak, i z tej płyty mam dla was kawałek Man in the Middle. Posłuchajmy go.

No niestety musiałem troszeczkę skrócić ten kawałek, ale w całości go możecie posłuchać na YouTubie. To był Man in the Middle. To było z najważniejszej płyty zespołu Collage. Płyta nazywa się Moonshine i została nagrana, wydana właściwie w 1994 roku. W ogóle to zespół rozsypał się w 1996 roku, a potem bardzo długo na nas kazał sobie czekać na kolejne po prostu piosenki. Tam się sporadycznie spotykali chłopaki i grali jakieś koncerty, ale zeszli się z powrotem w 2018 roku, no i przystąpili do nagrania kolejne płyty. Płyta ukazała się w 2020 roku, nosi nazwę Over and Out i uwaga, gościnie tam

0: Zagrał Stevie Rother. Jeżeli kojarzycie, lubicie rocka, to jest gitarzysta grupy Merlion. I to właśnie było słychać. To było słychać w tych kawałkach, bo z tej płyty przedstawiłem wam One Empty Hand, What About the Pain i teraz ostatni kawałek już po dżinglu, to będzie Heroes Cry. I to też właśnie jest z tej płyty. I tu można słyszeć właśnie wpływy właśnie Merlion. Tak ogólnie to Merlion też bardzo lubię. Zresztą moja ulubiona płyta to jest Misplaced Childhood. No, a to tak na marginesie. Dobra, margines był, wszystko było. Program się powolutku kończy, a do końca został nam dżingiel i jeszcze jeden kawałek. Za tydzień jeszcze jeden czwartek września, więc znowu będzie coś z rocka progresywnego. Także zakończmy fajnie po prostu ten miesiąc. Właśnie taką muzyką. To co? Do usłyszenia i zapraszam na znowu. To było Polskie Granie.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.